Kraj kwoł jeżdżę i ziną pół. Mra jeżdżę i do masz lek. Mastem dym, najtegn, sprejn. Mano, że ja wyszkie, najtegn.